Željko Samoržič, za dobro jutro, 20. imamo če 6. zjutraj, rana urca, ampak kaj je to za nas, ena kavica in komad za dušo, pa jutro spremeniva v bes jutro.